0: What's your name?
1: Shoshay.
0: Well, what's your name?
1: Egypt.

0: Cześć, nazywam się Andrzej Smolik, słuchajcie Radia Praga.
1: Minęła 2:13.
2: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

0: Zapraszamy wszystkich na nowy cykliczny program Krok. Konkretne rozmowy o książkach. W konkretnych rozmowach o książkach stawiamy pytania, które pozwolą zagłębić się w tę fascynującą i intymną relację między książką a czytelnikiem. Dołącz do nas już od 2 stycznia w co drugi wtorek o godzinie 19. Konkretne rozmowy o książkach dla tych, którzy chcą odkryć, co kształtuje naszą wyobraźnię. Prowadzi Michał Barton i Marcin Sobalski. Nie przegap. Zapraszamy.
1: Radio Praga.

codziennie, w godzinach od 14 do 16 gramy dla Was audycję Polacy nie gęsi, same najlepsze polskie piosenki.

0: teraz właśnie on. Jedzie, proszę bardzo.
1: Jadę na dupie, bo jestem wesoły.
0: Niestety nie mam jaj ani pałęcz.
2: Kiedy chodziłem do szkoły, to byłem fajny. Teraz jestem smutny i nudny.

I bez tego wierzę w magię. I bez tego gubię się w tym transie. I bez tego potrafię czuć bardziej. Jeden szaman kiedyś proponował czangę. I bez tego mogę żyć naprawdę. I bez tego jestem.

Radio Praga.

0: czwartki o 20 w Radio Praga. Metalowa archeologia muzyczna. Dużo staroci, trochę nowości, wywiady, konkursy, stałe punkty programu i ekskluzywne materiały ze świata metalu. I niemetalowe dźwięki w puszce Pandory. Zapraszają Diovis, Ronve i Smrtan.
1: Welcome to hell.

robotnicy w swoich domach. W swoich domach oglądają telewizję, rozmawiają. Rozmawiają o swoich kłopotach i piją wódkę. Bo dobrze.

0: Cześć, z tej strony Malwina Dudkiewicz
1: i Bartłomiej Kania, aktorzy Teatru X.
0: Serdecznie zapraszamy Was do oglądania nas na scenach teatralnych.
1: I po drugiej stronie ekranu. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Praga.

mają mocie mnań wyryżyć i za kołysek knajpa się jak ogry. Bo co też ma do kaszki frajer i księżyc? To nasza kaszka, kaszka, chłopcy łzy.

0: Muzyczna nowość w Radiu Praga.
1: Cześć, z tej strony Zakuka.
2: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
1: Posłuchajcie naszej najnowszej piosenki.

za jeziorkiem na Kamionku kusi zielonością Skaryszewski Park. Drzewa szepcą opowieści o schadzkach i rozstaniach zakochanych par.

0: Już?
1: Jeszcze nie. To bez znaczenia.
2: Haha Talk. Świeże numery, ciekawe wywiady z artystami, muzyka podziemia, miksy na żywo i newsy ze świata DJingu. W każdy wtorek o 20:00, poza pierwszym wtorkiem miesiąca. Prowadzą
3: DJ Scyr,
2: Vera Icon,
4: Maja

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Radio Praga.
2: Dzień dobry, nazywam się Dorota Peret-Jatkowicz, jestem partnerem w firmie Year Center. Młode pokolenie, dzieci od 3 do 13 roku życia, nazywane w naszym badaniu pokoleniem alfa, to dzieciaki, które zdecydowanie mają wpływ na decyzje zakupowe swoich rodziców. Decydują o zakupie większości rzeczy, począwszy od samochodu, 10%, a skończywszy na przykład płatkach śniadaniowych, 50%. No, na wybory dzieci wpływają przede wszystkim rodzice, a w drugim rzędzie inne dzieci. Do pewnego wieku rodzice są najważniejsi, ale potem pojawiają się rówieśnicy, pojawiają się wybory dokonywane przez rówieśników i wtedy okazuje się, że to, co ma koleżanka, jest zdecydowanie ważniejsze od tego, co mówi nam mama. Drugim źródłem wiadomości o tym, co chcemy mieć, są social media i internet. Tam dzieciaki spotykają się z TikTokami, spotykają się z Instagramem, spotykają się ze zdjęciami swoich idoli, na których chcą się kreować i wtedy chcą posiadać rzeczy takie, jak idole mają. Kolejną rzeczą, na którą dzieci zwracają uwagę przy zakupie, to są postaci bajkowe. I w naszym badaniu również badaliśmy to, które postaci są fajniejsze, które mniej fajne, bo czasami okazuje się, że mamy mają zupełnie inne upodobania niż dzieci. Tak? I mamy na przykład uwielbiają Kubusia Puchatka, którego dzieci lubią już zdecydowanie mniej. Dla dzieci obecnie najważniejszy jest Psi Patrol. Małe dzieci mają do dyspozycji pieniądze. Mają te pieniądze do dyspozycji właściwie od urodzenia, bo jak się rodzą, to już dostają pierwsze prezenty. Czasami rodzice nie wiedzą, co robić z tymi pieniędzmi, zakładają konta, subkonta u siebie na koncie. Czasami jest tak, że dzieci dostają osobiście te pieniądze i rodzice mówią, że trzeba oszczędzać, włóż do swojej skarbonki, dziecko wkłada do skarbonki i pieniądze właściwie dla niego znikają. Problem jest taki, że dzieci za bardzo nie wiedzą, po co mają oszczędzać. Dopiero w jakimś wieku, kiedy pokaże im się cel, to oszczędzanie ma większą wagę. Dzieci dostają pieniądze w ramach prezentu, w ramach kieszonkowego, w ramach opłacania drobnych prac domowych, wyrzuć śmiecie za 2 złote. Dostają również pieniądze w sposób niebezpośredni, a mianowicie zabierają sobie resztę z zakupów. Okazuje się, że tych pieniędzy dzieci mają całkiem dużo i te dzieci mają do dyspozycji kwotę 50-60 zł, którą wydają na słodycze, napoje, drobne przekąski, chociaż część deklaruje, że oprócz wszystkich innych rzeczy to bierze i zbiera na jakiś cel, na przykład rower. Wśród dzieci najbardziej poważnym sposobem płacenia, najczęściej występującym, jest blik albo płacenie zegarkiem. Zegarkiem rodzice kontrolują dziecko poprzez ten zegarek, mają tam GPS-a, mają ilość kroków, które dziecko robi, a przy okazji dziecko może zapłacić, tak? Mają karty, gdzie te pieniądze są wkładane na karty i dziecko może samodzielnie zapłacić. Mówimy natomiast o dzieciach do 13 roku życia, więc też umówmy się, nie jest tak, że one dostają do swojego użytkowania dużą kartę, dużą kwotę pieniędzy. Raczej to są drobne zakupy, gdzie udowadniają swoją dorosłość i swoją odpowiedzialność, mając własny środek płatniczy bądź płacąc blikiem. Dzieciaki płacą zegarkiem, płacą blikiem, płacą kartą, na którą rodzice wcześniej przelewają pieniądze. Jest to taka oznaka dorosłości. Kiedy dziecko wyciąga własną kartę, to znaczy, że już jest naprawdę dorosła. Kiedy na tej karcie jest Psi Patrol, to jest dorosły, a jednocześnie dziecko, połączenie idealne, tak? Rzeczywiście jest coś takiego, że obecnie przejście do dorosłości polega również na tym, że płacimy sami za siebie. I rodzice w ten sposób również uczą odpowiedzialności za pieniądze.
1: Radio Praga.

0: Pozdrawiam serdecznie Radio Praga. Mówi Grażyna Szapołowska. Całuję serdecznie wszystkich.
1: Radio Praga.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Marek Michałowicz, zastępca dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji. Nie jesteśmy w stanie na chwilę obecną oszacować dokładnie skali użycia sztucznej inteligencji w procesie tworzenia pisemnych prac dyplomowych, natomiast to zjawisko z pewnością istnieje i wzrasta jego siła. Wnioskujemy to na podstawie kontaktów ze środowiskiem i zgłoszeń, które otrzymujemy od przedstawicieli uczelni, uczestnicząc w różnego typu konferencjach, konsultacjach, jak również przez nasz dział wsparcia użytkowników. Generalnie ciężko zakładać, że cała praca jest możliwa do wygenerowania przez studenta za pomocą generatywnych modeli sztucznej inteligencji. Raczej są to fragmenty. Raczej trudno zakładać, że tekst wygenerowany przez sztuczną inteligencję da się rozpoznać ludzkim okiem, dlatego właśnie zapotrzebowanie na rozwiązania takie jak wdrożony moduł detekcji prac generowanych przy użyciu sztucznej inteligencji w jednolitym systemie antyplagiatowym. Natomiast zakładając, że promotor na bieżąco współpracuje ze studentem, zna jego styl pisania oraz progres, no jest możliwe określenie, czy rzeczywiście praca była wykonywana samodzielnie, dlatego ostateczna decyzja zawsze należy tutaj do promotora. W jednolitym systemie antyplagiatowym wdrożony został moduł do detekcji tekstu przygotowanego przy pomocy sztucznej inteligencji. Bazuje on na hipotezie o tak zwanej regularności tekstu, tak, czyli jego powtarzalności. Żeby dobrze zobrazować schemat działania algorytmu, który został wytrenowany na bardzo dużych zbiorach danych, na bardzo dużych zbiorach tekstu, można posłużyć się taką miarą, taką metryką o nazwie perplexity. Dla przykładu tekst wygenerowany w sposób zupełnie losowy cechuje się wysoką wartością perplexity, natomiast tekst schematyczny, gdzie jest ta regularność odpowiednio wyższa, ma niski wskaźnik, co jakby skłania nas do uznania za zasadne, że tekst ten mógł zostać wygenerowany przy pomocy generatywnych modeli językowych. Samo wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie przygotowywania pracy dyplomowej nie jest złym zjawiskiem. Tak naprawdę toczą się dopiero dyskusje na temat uregulowania wykorzystania tych narzędzi. Same narzędzia cechują się dużą użytecznością i bardzo się rozwijają, więc są określone korzyści związane z ich użyciem, z ich wykorzystaniem. Poprawiają one chociażby jakość tekstu, jakość treści. Służą też do poprawy produktywności w zakresie pracy nad tekstem, natomiast za każdym razem trzeba pamiętać, żeby jasno w tekście pracy wskazywać, że właśnie taki tekst został przygotowany za pomocą tego typu rozwiązań. Rola jednolitego systemu antyplagiatowego funkcjonowania uczelni jest fundamentalna. Został on powołany do życia w roku 2019 i od tego momentu każda praca nadawana przez instytucję przyznającą tytuł zawodowy bądź stopień naukowy musi być zbadana przy pomocy tegoż systemu, który jest dostarczany dobrowolnie, tak jak powiedziałem, jest systemem obligatoryjnym. Warto zwrócić uwagę, że przed jego wdrożeniem szacuje się, że około 30-40% tego typu prac było w ogóle badanych przy pomocy bardzo różnorodnych narzędzi. To też generowało określone koszty po stronie uczelni, więc to też podkreśla jakby skalę i efektywność tego systemu. Na chwilę obecną skorzystało z niego ponad 400 instytucji, ma on ponad 100 tysięcy użytkowników i szacuje się, że na promotora średnio około 12 prac przypada, tak, że zostało przebadane przy pomocy tego. Jednolity system antyplagiatowy jest narzędziem pomocniczym dla promotorów, to oni podejmują ostateczne decyzje. System wykorzystuje zbiory wszystkich pisemnych prac dyplomowych od roku 2009, jak również zasoby zindeksowane polskiego i zagranicznego internetu, który również jest tłumaczony w sposób maszynowy. Dodatkowym elementem, który został wdrożony, jest również wykrywanie prac tworzonych przy pomocy generatywnych modeli językowych, natomiast nie jesteśmy w stanie jakby porównać wszystkich zbiorów danych, chociażby są różnego typu bazy o charakterze zamkniętym, bazy komercyjne, w związku z czym jakby nie możemy przyjąć założenia, że system w 100% jest w stanie wykryć czy stwierdzić dany plagiat. To jest co najwyżej informacja z pewnym prawdopodobieństwem, która służy promotorowi do podjęcia ostatecznej decyzji. Na bieżąco staramy się kontaktować i uczestniczyć w dialogu ze środowiskiem na temat kierunków rozwoju tego systemu i na chwilę obecną rysują się takie dwa główne kierunki, dwie główne perspektywy. Pierwszą z nich jest właśnie nadążanie za rozwojem sztucznej inteligencji i tekstów generowanych za jej pomocą. Kolejnym istotnym elementem, który od początku wbudowany był w projekt czy w sam system, jest powiększanie zbiorów danych, czyli szukanie jak najwięcej baz referencyjnych, które stanowią wiarygodne źródło danych porównawczych na okoliczność plagiatu. Oczywiście cały czas staramy się też wsłuchiwać w głosy środowiska na temat ergonomii systemu i jego użyteczności.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Dzień dobry, tu dr Magdalena Cubała-Kucharska, lekarz z 30-letnim doświadczeniem zajmujący się medycyną funkcjonalną.
2: Jak dużym problemem są obecnie wypalenie zawodowe, chroniczny stres, zaburzenia zdrowia psychicznego?
1: W tej chwili wypalenie zawodowe dotyka około 60% Polaków. Chroniczny stres zapewnie nawet więcej. Oczywiście powoduje to zaburzenia zdrowia psychicznego, takie jak depresje i różnego rodzaju inne problemy, ale musimy pamiętać o tym, że istnieje także biologia stresu. Zatem stres powoduje nie tylko zaburzenia psychiczne, ale stres zdecydowanie wpływa na naszą biologię, na regulację hormonalną, na odporność, na insulinooporność, tycie, nawet na płodność.
2: Czy przewlekły stres wpływa na nasze zdrowie fizyczne?
1: Przewlekle podniesiony hormon stresu, kortyzol, powoduje choroby sercowo-naczyniowe, wpływa na autoimmunologię, czasami na przykład sprzyjając chorobie Hashimoto, wpływa na przykład bóle całego ciała, znane pod nazwą fibromialgii, ale także na zapalenia stawów, nawet na osłabienie odporności. I tak jak mówiłam, na przykład u kobiet może powodować zespół policystycznych jajników, u mężczyzn zaburzenia wzwodu i zaburzenia płodności.
2: I jak rozpoznać, że źródłem naszych problemów zdrowotnych jest właśnie stres?
1: W mojej książce są różnego rodzaju ankiety, które bardzo ułatwiają rozpoznanie tego, czy u podłoża choroby leży stres, ale także możemy sobie zadać właściwie kilka pytań. Czy jesteśmy ciągle napięci na przykład? Czy trudno nam się rozluźnić, co robimy dla relaksu i czy ten relaks przynosi nam relaks, czy wręcz przeciwnie, powoduje u nas coraz większy stres, jak na przykład nałogowe oglądanie seriali. I przede wszystkim, czy jesteśmy wypoczęci po weekendzie, czy tam po krótkotrwałym wypoczynku, po czasie, który przeznaczamy na wypoczynek. Także przewlekłe zaburzenia snu mogą nas kierować w stronę myśli o stresie.
2: Co zrobić, aby poradzić sobie ze stresem?
1: Stres bardzo wpływa na nasz rytm dobowy i na nasz zegar biologiczny. Więc to, co możemy zrobić, to przywrócić ten zegar biologiczny, ustalić pewne rytuały, które wprowadzane codziennie, czyli na przykład jak odpowiednie zachowanie się po przebudzeniu, jedzenie posiłków o stałych porach bez towarzyszącego temu napięcia, stałe spacery, mimo że pogoda nie zawsze im sprzyja, mały ruch oraz rytuały związane z zasypianiem, to już jest rzecz, która może nam bardzo pomóc. I znalezienie chwili dla siebie i znalezienie właściwego rytmu dnia.

0: Radio Praga. Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Praga. To ja, debiutująca w tym radiu, Grażyna Torwicka.

wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: W zeszłym roku władze województwa zapowiedziały działania, które miały na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa ratowników medycznych. I chciałam właśnie zapytać, jak to wygląda po tym roku? Co możemy powiedzieć?
2: Podniesienie poziomu ochrony osobistej ratowników jest niezbędne, ale wymaga to decyzji na poziomie krajowym. Jeśli zapadną decyzje o

0: wyposażeniu wszystkich ratowników w tego typu kamizelki, no ochronne, tak, które będą zapobiegały, nie wiem, zranieniu na przykład ostrym narzędziem, no to to będzie jeden z elementów ochrony. Ale tak naprawdę to chodzi przede wszystkim o taką postawę obywatelską. Chodzi o to, żeby społeczeństwo też rozumiało, że ratownicy działają po to, żeby im ratować życie i zdrowie, a nie są to osoby, które w jakiś sposób represyjnie chcą działać na tych ludzi, którzy wzywają pogotowie ratunkowe. No, natomiast niestety czasami wiąże się to ze zjawiskami chorobowymi, na przykład zaburzeniami psychicznymi, więc to bezpieczeństwo oczywiście powinno być podnoszone poprzez właśnie wyposażenie w odpowiednie kamizelki, ale też szkolenia dla ratowników, żeby potrafili sami zabezpieczyć sobie własną odporność na różnego rodzaju ataki.
1: A takie szkolenie województwo, to ostatnie pytanie, planuje?
0: Takie w poszczególnych jednostkach takie szkolenia mają się odbywać i myślę, że ratownicy chętnie z tego skorzystają.
1: Jakie są jeszcze potrzeby?
2: Oczywiście jak zwykle potrzeby zasobów ludzkich. Czekamy na ratowników, zapraszamy do współpracy, zapraszamy do pracy w dyspozytorniach medycznych, również do zespołów ratownictwa medycznego. Jest to obszar niezwykle ważny, jest to pierwszy kontakt z pacjentem. To są ludzie, którzy pracują na pierwszej linii frontu. Bezpieczeństwo zarówno pacjenta jest dla nas niezwykle ważne, ale wzmocnienie ratownictwa medycznego w kontekście ratowników jest istotnie ważne, dlatego że pamiętamy rok temu to wydarzenie, które położyło się niesamowitym cieniem i problemem wśród ratownictwa medycznego i dzisiaj dbamy o to, aby ratownicy czuli się bezpiecznie. Zwracamy uwagę na relacje z pacjentami wśród personelu i budujemy naprawdę dobrą i rzetelną atmosferę, taką, w której wszyscy będziemy się czuć bezpiecznie, zarówno personel medyczny, jak i pacjenci.
1: A właśnie, czy ratownicy medyczni czują się bezpieczni?
2: Ratownicy medyczni z każdym dniem winni czuć się bezpieczni. Pracujemy nad tym, rozmawiamy, bardzo dużą uwagę zwracamy na komunikację, bo najlepsza komunikacja jest potrzebna wszędzie. Na tym się opieramy, dokonując różnych procesów procedowania, wystandaryzowania postępowania. Chodzi o to, żebyśmy wszyscy czuli się bezpiecznie w tych trudnych, wymagających czasach.
1: A czy coś można zmienić, żeby ten poziom bezpieczeństwa i ochrony też ratowników medycznych zwiększyć? Ja tutaj myślę też o działaniach jakichś systemowych, myślę też o szkoleniach i też o jakby reakcji może też innych służb na różne tego typu przypadki ataków na ratowników medycznych.
2: W tym aspekcie wszyscy musimy być niezwykle czujni, uważni na siebie. Niezwykle ważna jest edukacja, rozwój całego systemu, profilaktyka i rozmowy z obydwoma stronami udzielania świadczeń medycznych, czyli personelu medycznego i pacjentów.
1: Czy ratownicy medyczni czują się bezpieczni, czy nadal zdarzają się ataki na ratowników medycznych?
3: Sytuacje kryzysowe przy udzielaniu świadczeń medycznych ratownictwa medycznego, takie, gdzie mamy do czynienia z agresją kierowaną do personelu, niestety w dalszym ciągu się zdarzają. Niejednokrotnie związane jest to ze stosowaniem używek różnego rodzaju, nie tylko alkoholu, ale również innych substancji psychoaktywnych. Także takie sytuacje się zdarzają, no i tutaj podejmujemy wszelkie działania, żeby to bezpieczeństwo podnieść. Natomiast wykluczyć w zupełności się nie da. Niemniej jednak bezwzględna jest ostrożność. Prowadziliśmy szkolenia z zakresu i mamy cały czas tą ofertę z zakresu samoobrony. Też mamy wsparcie psychologów. Także to cały ten system, który jest skonstruowany, też pozwala w pewien sposób zminimalizować ryzyko, którego do końca nie da się wyeliminować.
1: Przepraszam, a czy można coś zrobić, żeby jednak, nie wiem, działania systemowe, jakieś wsparcie, co jest potrzebne, żeby ratownicy czuli się bezpieczni i byli bezpieczniejsi?
3: Żeby ratownicy byli bezpieczniejsi, to przede wszystkim musi być odpowiednia świadomość społeczna, ale świadomość społeczna taka, żeby reagować w sytuacji, kiedy widzimy, że może dojść do sytuacji, do eskalacji konfliktów. To musi być też wiedza personelu, żeby w sytuacjach, które potencjalnie byłyby konfliktowe, żeby się potrafić zdiagnozować tą sytuację, co oczywiście zależnie od sytuacji może być trudne, ale przede wszystkim też i ta nieuchronność sankcji, która jest za tego rodzaju agresję kierowaną do personelu, wydaje mi się, że jest czynnikiem istotnym i tutaj ostatnie zmiany przepisów prawa rzeczywiście podnoszą trochę to bezpieczeństwo, dlatego że właśnie nieuchronność sankcji i jego surowość to jest coś, co bezwzględnie wpływa na niejednokrotnie na tą decyzję, żeby jednak ręki na ratownika nie podnosić.

0: Radio Praga.
1: Minęła 8:50.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Michał Wawrykiewicz, adwokat, poseł do Parlamentu Europejskiego z Koalicji Obywatelskiej.
2: Ważnym aspektem na rynku pracy są parytety w zarządach. Rok 2026 to czas weryfikacji unijnej dyrektywy o kobietach w zarządach spółek giełdowych. Czy nowe prawo zadziałało?
1: Dyrektywa Women on Boards z 2022 roku powinna być implementowana już w tym roku. W tej chwili, jeśli chodzi o to, z czym mamy do czynienia w Polsce, no niestety jesteśmy jeszcze daleko od tych wymogów, które przewiduje dyrektywa. Przypomnę, że tutaj powinno być 40% kobiet w radach nadzorczych spółek, 33% w organach zarządzających. Oczywiście dotyczy to tylko wielkich przedsiębiorstw, czyli przedsiębiorstw, które zatrudniają powyżej 250 osób, które mają obrót na poziomie 50 milionów euro. Natomiast jedynie 12 spółek z giełdy papierów wartościowych w Warszawie spełnia na dzisiaj te wymogi, więc dużo przed nami. Wierzę w to, że ta dyrektywa będzie szybko wprowadzana w Polsce i że będziemy mogli dogonić te trendy unijne, dlatego że kobiety są w trudniejszej sytuacji z uwagi na uwarunkowania kulturowe, historyczne, przede wszystkim z uwagi na macierzyństwo i powinny być chronione w tym zakresie. Ich udział w życiu społecznym, w życiu gospodarczym, w życiu politycznym ze wszechmiar jest potrzebny. Mówię o takim parytetowym zwiększeniu ich obecności.
2: Czy to słuszny kierunek, aby prawnie gwarantować kobietom miejsca w zarządach?
1: Wydaje mi się, że jest to słuszny kierunek, aby gwarantować kobietom miejsca w zarządach, w radach nadzorczych na podstawie prawa, dlatego że widzimy przez ostatnie dekady, że samo się to nie dzieje. Kobiety mają trudniejszy dostęp do pewnego szczebla hierarchicznego kariery z uwagi na wiele okoliczności i jeśli nie jesteśmy w stanie tego zrobić, nie byliśmy tego w stanie zrobić jako społeczeństwa w Unii Europejskiej naturalnie, to powinniśmy pomóc legislacyjnie. Uważam, że to bardzo pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie gospodarek w Unii Europejskiej, gospodarki w Polsce, dlatego że kompetencja leżąca po stronie kobiet, które mogłyby wchodzić do rad nadzorczych, do zarządów, do organów w ogóle zarządzających przedsiębiorstwami, z korzyścią wpłynie na polską ekonomię.
2: Jakie bariery systemowe blokują powrót kobiet na rynek pracy i co zrobić, aby je bardziej aktywizować?
1: Istnieje bardzo wiele barier, które niestety powodują, że kobietom w tej drodze zawodowej jest znacznie trudniej. Samo macierzyństwo jest taką naturalną barierą i bardzo wiele kobiet po okresie macierzyństwa nie decyduje się na powrót na rynek pracy, co no, odbija się niekorzystnie na funkcjonowaniu tego rynku, dlatego że wiele kompetencji po prostu nie jest wykorzystywanych. Mówię o kompetencjach kobiet. Uważam, że ze względu na te dysproporcje, nierówności, właśnie rozwiązania systemowe, legislacyjne powinny wychodzić naprzeciw tym potrzebom.

0: to była nowość.
1: Cześć, z tej strony Emilia z zespołu Leśne Zwierzęta. Chciałabym pozdrowić w imieniu własnym oraz mojego zespołu wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pięknego dnia.
2: Słuchacie Radia Praga.
3: Łukasz Lewandowski, prezes Fundacji IV Klub Polska. Akcja Autostrada do Elektromobilności w ubiegłym roku była organizowana przez naszą fundację po raz trzeci. Zainteresowanie, jak de facto co roku, było ogromne wśród użytkowników aut elektrycznych. Mieliśmy ponad 1000 zgłoszeń. Użytkownicy mogli przejeżdżać za darmo autostradami A1, A2 i A4 w okresie wakacyjnym. Z kolei później rząd zwolnił z opłat przejazdy za autostrady A1 i A2, więc nasza akcja została przedłużona do końca roku na autostradę A4, czyli kierowcy, użytkownicy aut elektrycznych mogli autostradą A4 jeździć za darmo do końca 2023 roku. W sumie kierowcy aut elektrycznych przejechali w ramach tej akcji ponad 112 tysięcy kilometrów, a najczęstszymi modelami aut elektrycznych, jakimi się poruszali, była Tesla Model 3, Tesla Model Y, Tesla Model S, Kia EV6 i na piątym miejscu Audi e-tron. Celem akcji jest dodatkowa jakby zachęta dla użytkowników aut elektrycznych. Tych zachęt już trochę mamy w Polsce, ale zdecydowanie brakuje nam tego, co już jest na niektórych europejskich rynkach, czyli właśnie promocji tych darmowe przejazdy autostradami, czy zwolnienie z opłat za przejazdy autami zeroemisyjnymi po płatnych odcinkach autostrad. Dlatego właśnie my we współpracy z innymi firmami zorganizowaliśmy taką akcję. No i ona, tak jak wspomniałem, cieszy się już trzeci rok z rzędu całkiem sporą popularnością. Jeśli chodzi o udogodnienia dla aut elektrycznych, jakie mamy w Polsce, to ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych determinuje to, że użytkownicy tychże pojazdów mogą przykładowo za darmo parkować w płatnych strefach parkowania w miastach w całej Polsce. Jeśli chodzi o kolejne zachęty, to jest możliwość korzystania z buspasów, czyli kierowcy aut elektrycznych legalnie mogą jeździć po buspasach. Są to też zachęty finansowe, czyli dopłaty do samochodów elektrycznych w wysokości 18 750 zł lub 27 000 w zależności od tego, czy jesteśmy przedsiębiorcą, osobą fizyczną, czy mamy kartę dużej rodziny itd., itd. Kolejną zachętą, również poniekąd finansową, jest dla firm wyższy odpis amortyzacyjny w stosunku do aut spalinowych, czy auta elektryczne również są zwolnione z akcyzy. Tak naprawdę w Polsce te zachęty dla użytkowników aut elektrycznych są całkiem niezłe, jeśli chodzi o porównanie do reszty krajów Unii Europejskiej. Aczkolwiek brakuje nam właśnie de facto dwóch rzeczy, na które najbardziej jako Fundacja IV Klub Polska zwracamy uwagę. Pierwsza to jest właśnie związane z tą akcją Autostrada do Elektromobilności, czyli zwolnienie z opłat za autostrady. A drugi postulat, jaki mamy, to dopłaty nie tylko do nowych aut elektrycznych, ale również do używanych. Jako kraj importujemy rok w rok praktycznie około 1 000 000 aut, i to głównie właśnie spalinowych, używanych, w związku z czym zdecydowanie tutaj zachętą dla handlarzy i w związku z importem byłaby tutaj dopłata do używanych aut elektrycznych, w związku z tym nie importowalibyśmy tyle aut konwencjonalnych i mielibyśmy coraz więcej aut elektrycznych.

będzie podróż do mroku, do źródeł ciemnej istoty, do źródeł dobra, źródeł zła, źródeł zła, źródeł zła. Nad ranem byliśmy już w doku, mieliśmy wypłynąć o zmroku. Kapitan mówił, że jest mgła, że nie czas, że nie czas.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Ryszard Hordyński, dyrektor strategii i komunikacji Huawei Polska. Model rozwoju firm oparty na zrównoważonym rozwoju i innowacjach jest cały czas bardzo istotny. Innowacje, jak wszyscy wiemy, napędzają rozwój, napędzają, generują nowe pomysły, są czynnikiem, który powoduje, że biznesy rosną. Ale zrównoważony rozwój jest równie ważny. Ważny jest w aspekcie społecznym, ekonomicznym, geograficznym, także technologicznym. Także należy oba te elementy brać pod uwagę przy planowaniu i przy działalności biznesowej. Rola etyki w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialności biznesowej rośnie, gdyż wiele firm coraz bardziej dostrzega właśnie, jaki ważny jest zrównoważony rozwój oraz działania prospołeczne. A w ramach tych działań no, etyka jest dość kluczowa. Dodatkowo też myślę, że wszystkie firmy, które właśnie stawiają na etykę, na transparentne zachowania, na zachowania uczciwe, na zachowania, które wspierają przedsiębiorczość i rozwój w sposób właśnie uczciwy, mogą osiągać lepsze wyniki, mogą rozwijać się szybciej, ale także cieszą się dużo większym zaufaniem ze strony swoich klientów. Większa waga etyki oraz zrównoważonego rozwoju jest bardzo istotna dla konsumentów. Po pierwsze dlatego, że konsumenci lubią ufać swoim dostawcom, producentom czy też usługodawcom. Po drugie, zrównoważony rozwój, no, jak sama nazwa wskazuje, dąży do tego, żebyśmy wszyscy mogli w miarę równo korzystać z nowoczesnych technologii, innowacji czy też nowoczesnych osiągnięć biznesu czy też innych przedsięwzięć biznesowych i ekonomicznych. I dlatego tego typu działania czy też tego typu wartości na pewno będą miały coraz większe znaczenie i na pewno klienci, konsumenci będą na nie zwracali większą uwagę. Odpowiedzialność techniczna, technologiczna idzie w parze z etyką oraz zrównoważonym rozwojem. Dlaczego? Po pierwsze, wraz z szybkim, bardzo szybkim rozwojem technologii obserwujemy coś takiego, co się nazywa wykluczeniem cyfrowym. Co to oznacza? To znaczy, że część z nas ma dostęp do technologii, a część z nas jej nie ma. To jest pierwsza ważna sprawa. Druga sprawa jest taka, że nowoczesne technologie, no jak wszyscy wiemy, zbierają coraz więcej danych, wchodzą w coraz szerszy zakres naszego życia, a w związku z tym muszą być godne zaufania i w związku z tym muszą w jakiś sposób etyczny przetwarzać nasze dane. I trzecia sprawa, no dlaczego zrównoważony rozwój w tym zakresie jest ważny? No to tak jak mówiliśmy przed chwilą, jest ważny w zakresie aspektów społecznych, ekonomicznych, technologicznych oraz etycznych. W sumie na koniec dnia to wszystko razem ma bardzo duże znaczenie i łączy się ze sobą.
2: Olaf Piechociński, wiceprezes Autotorino Warszawa. Po pierwsze regulacje Unii Europejskiej. Branża automotive, branża motoryzacyjna jest jedną z najbardziej regulowanych przez Unię Europejską w zakresie raportowania ESG oraz w zakresie wszelkich regulacji środowiskowych. Dlatego musimy się do tych regulacji stosować. To jest naturalna droga dla naszej branży. Drugą bardzo ważną sprawą jest technologia. Samochód staje się powoli narzędziem cyfrowym na kołach. Komunikuje się z siecią, jest cały czas podłączony online, transferuje dane w różne miejsca, w chmurę, do różnych serwerów. Dlatego etyka działania na tym polu, transparentność tego transferu danych jest kluczowa dla podtrzymania zaufania klientów. Po trzecie i kto wie, czy nie najważniejsze, reputacja. W dobie mediów społecznościowych przekaz informacji oraz utrata reputacji następuje bardzo szybko. W branży automotive, przy tak ogromnej konkurencji, w dobie konkurowania z markami chińskimi, utrzymanie reputacji nas, zachodnich dostawców motoryzacyjnych, jest kluczowe. I nasi klienci, zwłaszcza młodsze pokolenie, często pytają na przykład o ślad węglowy, o wpływ działania naszych produktów, naszych samochodów na środowisko. Stąd rosnąca popularność modeli elektrycznych oraz hybrydowych, które są naturalnym kierunkiem rozwoju naszej branży. Z mojej strony jako reprezentanta rynku dealerów samochodowych zmiana ta oznacza większą transparentność dla klientów o kosztach użytkowania, o wpływie naszych samochodów na środowisko. Z drugiej strony jako przedsiębiorstwa dealerskie mamy obowiązek inwestować w nowe ekologiczne technologie pozyskiwania energii.
3: Łukasz Bernatowicz, prezes Związku Pracodawców BCC. Model wzrostu oparty na innowacjach może jeszcze trwać, co nie zmienia faktu, że firmy są dosyć mocno rozczarowane w pierwszym takim okresem wdrażania sztucznej inteligencji. Jest to prawdopodobnie związane z tym, że te oczekiwania wobec tej sztucznej inteligencji były bardzo wysoko postawione i teraz nie ma cudów, no bo takie się nie zdarzają. W związku z tym firmy patrzą z pewnym rozczarowaniem i znowu zwracają się do pracowników, ponieważ dostrzegają, że miękkie kompetencje, kognitywne umiejętności są ciągle w cenie. Widzimy chociażby w oparciu o raporty z ostatnich wydań Rzeczpospolitej, że te firmy, które w ostatnich miesiącach czy kwartałach zwalniały pracowników, teraz zaczynają znowu zatrudniać. Więc to pokazuje pewne takie wahanie i pewną niepewność, niepewność po stronie firm, w którym kierunku potoczy się ten rozwój i czy będzie on oparty o tylko sztuczną inteligencję, tylko o pracowników, czy jak to pewnie jest najprawdopodobniejsze, będzie to forma mieszana. Zrównoważony rozwój zawsze ma znaczenie i on od dawna był bardzo istotnym elementem każdej firmy, która się organicznie rozwijała, więc każdy, kto by chciał osiągnąć tego typu postęp w ramach swojej organizacji, musi brać ten taki rozwój, taką formę rozwoju pod uwagę. Więc ja myślę, że ci menadżerowie, którzy myślą przyszłościowo, którzy są wizjonerami równocześnie, nie będą stawiali na tylko jedną formę rozwoju, będą raczej szukali form mieszanych.

0: Radio Praga.
1: Czy sztuczna inteligencja jest pozbawiona etyki i trudno wymagać od niej, żeby miała uczucia i wśród nich również poczucie etycznego zachowania. Ten pierwsze zachłyśnięcie się sztuczną inteligencją powoli ustępuje i po takim otrzeźwieniu menadżerowie, firmy, zarządy dochodzą do wniosku, że te kwestie etyczne są też bardzo ważne dla biznesu, a nie tylko cyfrowy rozwój, który oczywiście też jest bardzo istotny. Taka zmiana będzie oznaczała dla konsumentów prawdopodobnie to, że mniejszy będzie taki jednoznaczny przechył w stronę sztucznej inteligencji czy cyfrowych rozwiązań. Będzie raczej się szukało form pośrednich, łączących walory ludzkie z cyfrowymi i dla konsumentów myślę, że to się skończy pozytywnie, bo każdy przechył w którąś stronę jest zwykle złym rozwiązaniem.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Hi, this is Danny with Amigo the Devil and you're listening to Radio Praga.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Małgorzata Miś, prezes Stowarzyszenia Ochrony Konsumentów Aquila.
3: Jaka jest obecnie rola organizacji konsumenckich i biznesów nadawania kierunku zmian systemu ochrony konsumentów?
2: Rola organizacji konsumenckiej, a także biznesu w nadawaniu kierunków polityki jest bardzo istotna z tego względu, że każdy z tych podmiotów ma pewną perspektywę. Spotyka się z konsumentem w bardzo różnych kontekstach. Biznes spotyka się z konsumentem w relacji umownej i też widzi, jakiego rodzaju problemy spotykają konsumenta, jakie trudności ma konsument. Z drugiej strony organizacja konsumencka, która wspiera konsumenta, również może z innej strony dostrzega te dylematy, przed którymi staje konsument, bo jest w stanie również dołożyć do tej perspektywy konsumenta także perspektywy biznesu. Konsument przychodzi do organizacji konsumenckiej wtedy, kiedy nie jest w stanie samodzielnie sobie poradzić z pewną sytuacją, w której się znalazł. Stąd też organizacja konsumencka łączy też perspektywę i konsumenta, i biznesu. Więc jeżeli mówimy o nadawaniu kierunków polityki konsumenckiej, to takie doświadczenie praktyczne zarówno w kontakcie z konsumentem, jak i biznesem jest kluczowe i jest bardzo istotne.
3: Czy ta rola powinna być większa?
2: Ze względu na specyfikę organizacji konsumenckiej, organizacja ma przeogromny wachlarz możliwości działania. Rola organizacji konsumenckiej w dzisiejszych realiach nie jest chyba w pełni wykorzystana. Ten potencjał organizacji konsumenckich jest przeogromny i organizacja jest w stanie bardzo elastycznie reagować na różnego rodzaju niepokojące sygnały z rynku. Jest ogromnym źródłem wiedzy, z którego oczywiście warto korzystać, ale także może być doskonałym źródłem wiedzy, jeżeli chodzi o możliwe rozwiązania konkretnej sytuacji problemowej. Stąd też warto korzystać z potencjału organizacji konsumenckiej i przyjmować, patrzeć, zapoznawać się z tą perspektywą, którą organizacja nabywa w codziennych kontaktach z konsumentem.
3: Z jakimi problemami jako Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów się spotykacie?
2: Jako organizacja konsumencka niestety spotykamy się z całym szeregiem barier. Przede wszystkim jesteśmy postrzegani nie jako kluczowy, strategiczny element systemu ochrony konsumentów, a bardziej jako jego uzupełnienie. Tak naprawdę organizacje konsumenckie bardzo często w chwili obecną, w cudzysłowie, łatają pewne luki w systemie i tam, gdzie wsparcie instytucjonalne nie jest rzeczywiście wspierające konsumenta, konsument może zwrócić się do organizacji konsumenckiej, która mu takiej pomocy udzieli. Oczywiście dużą barierą jest bariera finansowa i kwestia oparcia działalności konsumenckich o działalność grantową. Wiadomo, że grant trwa przez określony czas. Tutaj organizacja konsumencka realizuje cele założone przez grantodawcę, które tak naprawdę nie zawsze odpowiadają tym realnym potrzebom konsumentów. Stąd też grant trwa, organizacja konsumencka ma pewną stabilność, ale wraz z końcem grantu pojawia się znowu temat finansowania dalszej bytności, dalszego istnienia. Stąd też to wsparcie finansowe, stałe wsparcie finansowe doświadczonej organizacji konsumenckiej jest kluczowe.
3: A czy można coś zrobić, aby zwiększyć właśnie ochronę konsumentów i też, myślę, ułatwić Wam pracę?
2: Przede wszystkim, aby ułatwić organizacji konsumenckiej pracę, ale równocześnie wzmocnić też tą pozycję konsumenta, myślę, że bardzo ważna jest współpraca instytucjonalna i partnerskie podejście różnych instytucji, które tworzą system ochrony konsumentów. Wzajemna wymiana informacji o napływających sygnałach, dzielenie się zebranymi danymi, informacjami. To powoduje, że działalność nie tylko organizacji konsumenckiej, ale każdego z tych elementów systemu ochrony konsumentów jest bardziej wydajna i daje lepsze rezultaty. Stąd partnerstwo i wspólne inicjatywy, a także jednak szanowanie tej perspektywy organizacji konsumenckiej, która ze względu na swoją i niezależność, i elastyczność w działaniu jest w stanie szybciej dostrzec pewne trudności, pewne alarmujące sygnały.
3: A czy na przykład organizacje konsumenckie, stowarzyszenia nie powinny mieć też troszeczkę szerszych uprawnień, żeby skuteczniej bronić interesów konsumentów?
4: wszystkim się zajmie też UOKiK.
2: Oczywiście UOKiK nie zajmie się wszystkimi problemami konsumentów. UOKiK, pamiętajmy, że działa w interesie zbiorowym konsumentów, więc jeżeli mamy indywidualnego konsumenta, który chce uzyskać pomoc w swojej indywidualnej sprawie, no to albo zgłasza się do rzecznika konsumentów, albo do organizacji konsumenckiej. Oczywiście organizacja konsumencka w zakresie swojego działania ma bardzo szeroki wachlarz działalności. Podobny zresztą też i do rzecznika. Występuje z interwencją, udziela poradnictwa, ale też i może wspierać, tak jak nasze stowarzyszenie wspiera konsumentów nieodpłatnie w sądzie. No, problemem jest to, w jaki sposób tutaj ta procedura sądowa przebiega, no bo rzeczywiście jest to proces długotrwały, wieloletni i nie zawsze to egzekwowanie prawa konsumenckiego udaje się, więc jest to taka poważna bariera.

Ostatnia noc, noc, noc, ostatnia noc.

prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci, bardzo się cieszę, że znajdujesz czas, by nas posłuchać. Muzyka, audycje autorskie, wywiady i reportaże, cała ramówka jest przygotowana z myślą o naszych słuchaczach. O Was, bo to Wy dajecie nam siłę do pracy i energię do wdrażania nowych pomysłów. Chcemy realizować projekt wprowadzający w arkana żurnalistyki tych najmłodszych słuchaczy. Chcemy wdrożyć radioaktywny projekt dla tych nieco starszych, w którym wszyscy chętni będą mogli zrealizować autorski, radiowy reportaż lub autorskie słuchowisko życia. Chcemy być radiem społeczeństwa obywatelskiego. Jednak by to wszystko mogło działać, potrzebujemy wsparcia. Potrzebujemy środków, kasy. Potrzebujemy pieniędzy. Zatem, drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.

0: Cześć, z tej strony Malwina Dudkiewicz
1: i Bartłomiej Kania, aktorzy Teatru X.
0: Serdecznie zapraszamy Was do oglądania nas na scenach teatralnych.
1: I po drugiej stronie ekranu. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Praga.

Nowy podcast z psychologią wśród ludzi w Radiu Praga. Najważniejsze koncepcje psychologiczne, życiowe przykłady, ćwiczenia, które pomogą lepiej dogadywać się z sobą i z innymi. Zapraszam, co niedzielę o 20:00, Aleksander Brych.

Cześć, z tej strony Emilia z zespołu Leśne Zwierzęta. Chciałabym pozdrowić w imieniu własnym oraz mojego zespołu wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pięknego dnia!

0: Pozdrawiam serdecznie Radio Praga. Mówi Grażyna Szapołowska. Całuję serdecznie wszystkich.
1: Radio Praga.

0: Nowy podcast z psychologią wśród ludzi w Radiu Praga. Najważniejsze koncepcje psychologiczne, życiowe przykłady, ćwiczenia, które pomogą lepiej dogadywać się z sobą i z innymi. Zapraszam, co niedzielę o 20:00, Aleksander Brych.
1: This is Crystal Frontier.

0: Merci beaucoup.
1: Merci. Manolo. Manolo Vedrina. Greg Reveal. Kevin Riley.
2: Radio Praga.
3: Siema, z tej strony Daniel oraz Daniel z zespołu Punch Orange. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do słuchania Radia Praga.

Cześć, z tej strony Emilia z zespołu Leśne Zwierzęta. Chciałabym pozdrowić w imieniu własnym oraz mojego zespołu wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pięknego dnia!

Dobrze się pan czuje. To świetnie. Właśnie widzę. Jasny wzrok, równy krok, jak w marszu. A ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Moje prawo to jest pańskie lewo.

rozdarte drzewo. Bo ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Ode mnie widać niebo przekrzywione. Pan dzieli każdą zimę, każdy świt na pół. Pan kocha swoją żonę. Pora wracać, bo papier zgaśnie. Niedługo, proszę pana, będzie rano. Żona czeka, pewnie wcale dziś nie zaśnie.

światła, rozmaitych możliwości. Pan mówi, basta, pauza, pad. I pan mi nie zazdrości.

Lepiej chodźmy, bo papiera zgaśnie. Niedługo pan to czuje, będzie rano. Ona czeka, wcale dziś nie zaśnie.

proszę pana na zakręcie. Dziś pan dostrzega, proszę pana, te realia. I pan haruje, proszę pana, jak ten wół. A moje życie się kolebie niczym balia. Pora wracać, już śpiewają zięby. Niedługo, proszę pana, będzie rano. Iść do domu.

Witam Państwa w sobotę 9 maja w Radiu Praga i rozpocząłem właśnie kolejny program Eurodance Disco, muzyka dyskotekowa lat 80. i 90. Witam serdecznie słuchaczy, zapraszam na dzisiejsze granie do godziny 17, dwie godziny, tak jak co tydzień. Witam Państwa Piotr Pęchowski, prowadzący. I zagrałem na początek dwa utwory, dwa przeboje dwójki wykonawców, dwóch zespołów popularnych w latach 80. A były to Real Life, utwór Send Me an Angel w wersji Extended Dance Mix i przed chwilą The Pointer Sisters Automatic 12 specjalny remix tego nagrania. Dziś będę grał różnych wykonawców. Z reguły każdy zagra po jednym utworze. Najczęściej oczywiście lata 80., a będzie to no, przekrój muzyki dyskotekowej, pop, italo disco, space. Także zapraszam, dobre granie dziś. Zagram m.in. jeszcze Jean-Michel Jarre, Pet Shop Boys, Sandrę, Mozarta, grupę Laser Dance, Laura Branigan, Depeche Mode, Koto, a także przeboje Roda Stewarda pod koniec audycji. Dalszy ciąg w takim razie, kolejnych trzech wykonawców, Jean-Michel Jarre, utwór Popcorn w remiksie. Następnie duet Pet Shop Boys, utwór I Won't Normally Do This Kind of Thing. I Sandra jeszcze nam zaśpiewa In the Heat of the Night w wersji Extended. Zapraszam, Eurodance i Disco w Radiu Praga.

I wysłuchaliśmy trzech nagrań. Pierwszy grał Jean-Michel Jarre, utwór Popcorn w remiksie, następnie duet Pet Shop Boys, I Won't Normally Do This Kind of Thing i Sandra przed chwilą In the Heat of the Night w wersji Extended. Przed nami kolejne gwiazdy muzyki rozrywkowej, elektronicznej, tanecznej. Najpierw Italo Disco i wykonawca, który nazywał się Mozart, i utwór Don't Cry Roxanne w Italo remixie. Następnie grupa Laser Dance i tym razem utwór spokojniejszy, pochodzący z albumu Fire on Earth, ale jest to wersja, jest to utwór podobny do muzyki zawartej na albumie Ambient grupy Laser Dance, tytuł utworu Everlasting Dream. I jeszcze Laura Brengen, Self Control w wersji Maxi Dance Remix.

I wysłuchaliśmy trzech utworów, trójki wykonawców. Pierwszy był Mozart i utwór Don't Cry Roxanne, Italo Remix. Następnie grupa Laser Dance Everlasting Dream z albumu Fire on Earth utwór. I przed chwilą Laura Brangen, Self Control, to był Maxi Dance Remix tego nagrania. I teraz przed nami pięć utworów. Pięć grup, pięciu wykonawców. Najpierw kwartet Depeche Mode, Remotivate Me, Set Me Free, US Maxi Remix tego nagrania. Następnie Ken Laszlo, to już Italo Disco, utwór Tonight w remiksie. Ponownie grupa Laser Dance, tym razem Power Run. Następnie Blue System, utwór Love is Such a Lonely Sword, mix DJ-a Belca i jeszcze grupa Koto, Dragon's Legend.

Power Room. Power Room. Power Room. Power Room.

power.

i przedstawiłem 5 nagrań. Pierwsze było Depeche Mode grupa. Pierwsze nagranie właśnie Set Me Free, Motivate Me, US Maxi Remix. Następnie słuchaliśmy Kena Laszlo i Tonight w remiksie. Grupa Laser Dance Power Run. Członek duetu Mother Talking Dieter Bohlen ze swoim zespołem Blue System zaśpiewał nam Love is Such a Lonely Sword w miksie DJ-a Belca i przed chwilą Koto Dragon's Legend. Teraz przed nami Rod Stewart. Zaprezentuje kilka nagrań tego piosenkarza popularnego w latach 80. i także później. Kilka jego przebojów, chyba tych jednych z najbardziej znanych. Cztery nagrania. Baby Jane, Do You Think I'm Sexy, Some Guys Have All The Luck i What I'm Gonna Do, I'm So In Love With You. Rod Stewart.

I wysłuchaliśmy Roda Stewarta w czterech jego dużych, wielkich przebojach popularnych i wylansowanych w latach 80. przez niego. A były to Baby Jane, Do You Think I'm Sexy, Some Guys Have All The Luck i przed chwilą What I Am Gonna Do, I'm So In Love With You. Na koniec jeszcze dwa utwory, a ja dziękuję Państwu już dziś za uwagę, za wysłuchanie programu Eurodance. Zapraszam na kolejne, oczywiście w soboty od 15 do 17 w Radiu Praga. Za dziś dziękuję już prowadzący Piotr Pęchowski, także zapraszam. I jeszcze na koniec dwa utwory, grupa Break Machine. Utwór Street Dance 1984 roku, a więc rzecz o breakdance. I jeszcze raz ponownie Rod Stewart, tym razem z Jeffem Beckiem i spokojna ballada People Get Ready. Dziękuję i do usłyszenia.

zawarte kopalnie. Zalone szyby. Zerwane liny. Wygasłe huty. I no wiatr zapach węgla niesie. Puste chałupy. Smutek i lęk przed jutrem. Strach przed życiem. I no chłód. I ból. To koniec.

Kaj zastygły płomień do polosie. Kaj górnik patrzy dziennie śmierć w oczy. Kaj ludzie stoją wierni. Tam, Heimat mój!

0: Macie mi pochlebiać, macie mi pochlebiać. Wiesz, jestem VIP-em, mam to wypisane na plakietce, wiesz. Darmowe drinki, ekskluzywne minki, dziewczynki z wyższej półki, wiesz. Co chcesz, co się pytasz? Ja cię nie słyszę teraz, trudno jest mi się do ciebie zgiąć, nagiąć jak trzeba. Mam czarne buty na glebie, a głowa sięga nieba, wiesz. Głowa sięga nieba. Aha, F.I.Z.
1: Pablo Houdini
0: przy mikrofonie. Warszawka płonie. Warszawka płonie. F.I.Z.
1: Pablo Houdini.

hate.

0: semaforce. Semaforce skurczybyki nie są na chacie, yo. Czekam na przystanku, noc jest już późna. Tramwaj wciąż nie nadjeżdża, co robić? Na przystanku dużo ludzi, jeden się zmęczył i błotkiem buty zabrudził. Zmierzając do celu, celu jak wielu, nasz stary przyjacielu. Piszemy ten tekst, bo mamy ochotę, nasz protem lub śledzia. Nie będziemy zgrywać tutaj niedźwiedzia. Stoimy na przystanku w noc czarną i słotem, w nadziei czekamy w tę późną noc.
1: Ostatni tramwaj odjechał już.
0: Nie wszyscy o tym wiedzą i nie wiem ja.
1: Ostatni tramwaj zmęczonych dusz
0: odjechał gdzieś daleko, ale ja nie ha. Ach, już niektórzy zrezygnowali. W błotku, w deszczu, mokrzy już cali. Poszli do nocnego, całkiem zmęczonego autobusu, suchego luksusu, szarego człowieka. Stoję na przystanku, ja nie uciekam. W garści trzymam kawałek kiełbasy. W nadziei czekamy w tę późną noc.
1: Ostatni tramwaj odjechał już.
0: Nie wszyscy o tym wiedzą i nie wiem ja.
1: Ostatni tramwaj zmęczonych dusz
0: odjechał gdzieś daleko, ale ja nie ka. Semaforce skurczybyki to nie koniec. Ach, nasz drogi, drogi przyjacielu, zjedz tej kiełbasy, bo jest nas tu niewielu. Takich jak my, zmęczonych szaraków, ubłoconych, marnych, zmoczonych robaków, przemoczonych już całkiem do suchej nitki. Każdy z nas jedzie do swojej klitki. Czwarta na zegarze, światło w oddali, w nadziei czekamy w tę późną noc.
1: To pierwszy tramwaj nadjeżdża już.
0: Nie wszyscy o tym wiedzą i nie wiem ja.
1: To pierwszy tramwaj ubłoconych dusz
0: odjedzie gdzieś daleko i ja w nim ha.
1: To pierwszy tramwaj nadjeżdża już.
0: Nie wszyscy o tym wiedzą i nie wiem ja.
1: To pierwszy tramwaj ubłoconych dusz
0: odjedzie gdzieś daleko i ja w nim ha.

na to, że jest już po mnie. W poczcie mam dwa razy mniej spamu. Żaden debil nie dzwoni. Leżę na kanapie, idealnie wolny. Jeszcze wczoraj miałem kupę spraw, dzisiaj jest już po.

przechowywujące grono staje szczęścia, ciepła perfekcja słońca unosi się nad horyzontem zdarzeń. Znaczy piękno. My ludzie, wtedy jeszcze wydeptani z błota barachu, turlamy się w jego stronę. Znaczy piękna. Opuszczamy ciemne lepianki, pachnące strachem i ciężkim okiem szukamy cudu. I on jest. Znaczy cud. Przez chwilę wszyscy stoją. Stoimy bezruchowo przez otwarte gęby do środka jak w słoiki. Wlewa się światło, cud nie ma granic, a jak ktoś bardzo chce, to nawet błoto odpada. Ale to tylko tak do informacji. Nikt jakoś nie chce. Cud bez granic. Znaczy błoto też cud. I w jakimś tam momencie coś się wyodrębnia jednak. Jakby strach, że cudu zabraknie. I krzyczy. Ej wy, czekajcie. Znaczy ja. Potem jest jakiś potem. Pojawia się pamięć. Ja z moim wy. Trafiam do książek. Jako pęd ciemności i początek upadku. Błoto staje się tematem. Brud. Jego wszechogarniająca złożoność i granicząca z cudem zdolność kamuflażu. I to już jest teraz. Skrót był ostry, więc bez pierdolenia do mety. Przechobejmująca grono staje szczęścia. Ciepła perfekcja. Słońce unosi się nad horyzontem zdarzeń. My ludzie, cały czas wydeptani z błota barachu, turlamy się w jego stronę. Spacja.

I enjoyed that. That was nice to have.